ndayikunda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimbe butare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi akakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje

Vaneneza Vaneneza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Vaneneza mu mahoro, ubumwe, mu rukundo, mukumvikana no gushira hamwe. Vaneneza muri isi kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kwa